0: mnie prowodźte, mnie aż kmetu. Zarejte mnie w sieci z polu, zarejte mnie w sieci z polu, a wy prowodźte mnie aż domu, a wy prowodźte mnie aż domu. Pani Katarzyno, smim prosić.
1: Prosimy.